kole koge ngala kot koyamu. Egimnye no humanitarian Ole jomi tendane kongete oliepsono kweger yaso. Ole jomi tendane ngima bene gilarison gipton. Kole jo ina biga kelele, kole jo ina biga kelele. Kole kwange tagane we, kole kwange tagane we. Kole humanitarian. Aki mwoy ne nyi wakano. Kole nge nile nole na na mangalale. Kole kupuwa ne ngale ka bweta gutitu, kole nye gutit buwana. Ngale ka bitu ndabemit buwana. Kole nyosan kukon lechi we.

0: Walga.
1: Mhm. Igatar jenon iloti yezen ila robri neo. Katar jenon, katar jenon, katar jenon. Nige gasti non kabisa boga mwisho. Wamitengi nega mwe. Katar jenon inne vizuri sana.